0: Jeża poznasz po kolcach morskich.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Taka przyjemna gitarka jeszcze przed godziną 6 w RMF Max to Lost Frequencies Reality.
1: Wiemy, że już wstaliście, wiemy, że już jesteście na nogach, więc ekipa RMF Max, teraz wszyscy robimy rzeczy, które zasługują na szacunek.
2: O, tak, no to dajcie znać. Co dzisiaj od samego rana zrobiliście i co zasługuje na taki, wiecie, konkretny szacun od RMF Max? Wstanie o 4 rano? No nie,
0: stary,
2: no szacun.
0: Mega szacun.
2: Naprawdę. Mega.
1: Jeżeli już zjadłeś śniadanie? Nie, no stara.
2: Szacun,
1: naprawdę,
2: wow.
1: Nagraj nam głosówkę, co już takiego zrobiłeś, co już takiego zrobiłaś, co zrobi ogromny szacun.
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki, czekają też nagrody od RMF Max.

0: 5 po 6, ostatni dzień lata i to wcale nie na, tak naprawdę.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski i Karola.
2: No zdarza się, że żartujemy z poważnych rzeczy.
3: Tak na niby.
0: Ale ostatnio cała ekipa RMF Max zasługuje na ogromny szacun. Przede wszystkim za to, że już wstaliście, także wielkie brawa.
2: Wielkie brawa.
0: Proszę, wielkie brawa dla tych wszystkich.
3: Juhu.
0: Ale tak samo o wielki szacun zasługują te wszystkie głosówki, które nam nagraliście na Messengera RMF Pięknie. Max, a tam się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy.
4: Obudziłem się o 00:30 w nocy po to, by o 2:00 w nocy wyjechać w trasę.
0: Nie, no stary, szacun.
3: Turbo szacun.
0: Turbo szacun.
5: No witam. No ja już od godziny jestem na siłowni, także nie wiem, czy to szacun.
2: O, no jak godziny, jak nie szacun. No.
0: Jak szacunek szacun?
6: Wstałam ostatni dzień przed urlopem do pracy. Wow.
0: Nie, no.
2: Wow.
0: Naprawdę.
3: No, nie, no, że ci się chciało.
2: Naprawdę, że przyszłaś, a nie już na urlop poszłaś.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jeszcze słuchajcie, Idze się należy szacun, bo awansowała właśnie do finału turnieju w Toronto.
0: Yeah! O, Iga! Iga, słuchajcie, wy od godziny albo na nogach, albo na siłowni, a Iga od godziny na korcie.
3: A nas tą paletką. Nie.

0: Ekipa, uśmiechamy się. Jest 15 minut już po godzinie 6, także jak macie na 6.30, to wstajecie, idziecie, słuchacie, wstawaj, nie udawaj. Jest uśmiech i zabawa przy okazji.
1: No słuchajcie, bo wczoraj to chyba wszyscy mieliśmy jedno i to samo hobby. Wczoraj zaćmienie słońca wszędzie było widoczne. Przy odrobinie szczęścia można to było naprawdę ładnie obejrzeć. Warszawę sparaliżowało w związku z tym, bo wszyscy, słuchajcie, patrzyli w tych takich strategicznych punktach widokowych w niebo, no i zostawiali samochody, gdzie popadnie. Po prostu był paraliż stolicy, wszyscy patrzyli w słońce.
2: Ale wiecie co, fajnie, że chociaż raz wszyscy patrzyliśmy w coś innego niż w telefony.
1: Ja nie wiem, no jakby w Warszawie nikt nigdy gwiazdy nie widział, naprawdę.
0: Hello.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato.

0: Czy wy wiecie, jak dobrze miesza się do tego numeru jajecznicę? Można spróbować. Galaxy i Kang z RMF Max dokładnie w 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A słyszeliście, że wczoraj Lech Poznań nie wyleciał na rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Europy na Wyspy Owcze, bo była tam taka mgła, że i tak by nie wylądowali.
4: Nie udało im się w końcu?
3: Nie. Wrócili do hotelu czy tam do domu. Dziś o 8 mają próbować znowu, a mecz planował o 19:30.
4: My to w ogóle w tych europejskich pucharach to tak jak te dzieci we mgle właśnie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jakby ktoś nie mógł dojechać do pracy, to można zrzucić na mgłę.
4: Albo na Lecha.
0: Było. O, na przykład.

0: Z nimi poranna kawa smakuje jeszcze lepiej. Martin Garrix i Ed Sheeran na 21 minut do godziny 7.
1: Ja uwielbiam aplikacje na telefon i uwielbiam sobie różne aplikacje pobierać. I ostatnio czytałem o aplikacji, która kończy z wkurzającymi współlokatorami, jak się okazuje.
2: Naprawdę?
1: Jest coś takiego. Trzeba tam tylko zaznaczyć, jaki masz cechy charakteru, jaki jest twój styl życia, czy bardziej w nocy, czy bardziej rano. No i potem aplikacja tak w stylu Tindera po prostu dobiera ci konkretnego współlokatora, z którym będzie w końcu dało się żyć i te gary, które będą leżały akurat w zlewie, nie będą ci przeszkadzać.
2: To jest super bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, polecamy, a przede wszystkim to polecamy zgłosić się przez Messenger RMF Max i dać nam znać, z kim chcielibyście po prostu zamieszkać.
0: Taki idealny współlokator według was.
1: My robimy taką aplikację w radiu. Po prostu. Dlaczego? Bo możemy.
2: Ja mam teraz taki pomysł. W ogóle niech to będzie konkretna osoba. Jeśli chcecie zamieszkać, nie wiem, z Fertkiem Kiepskim, napiszcie nam, nagrajcie nam głosówkę na Messengera, nagrajcie nam dlaczego, no i bawmy się po prostu. Może akurat wasz marzony współlokator nas usłyszy i sam się zgłosi?
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się w radiu po raz pierwszy, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
3: Reklama. Chrupiący z wierzchu, w środku soczysty. Dla twojej kuchni to wybór oczywisty. Filet z kurczaka, lekki i zdrowy. Na szybki obiad zawsze gotowy. Wrzucasz na patelnię, dodajesz przyprawy i masz królestwo smaku bez zbędnej zabawy. Filet z kurczaka jedynie 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na ciebie wyśmienita, świeża polędwiczka wieprzowa w super cenie. Jedynie 25,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na ciebie w twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: I po reklamie.

0: do, tre, quattro.
1: Uno, do, tre i zobaczycie, że będzie godzina siódma. Pitbull, I know you want me, na 12 minut przed godziną siódmą. Bawimy się razem z wami i pobudzamy was do tego, żebyście wstali do roboty.
2: Świderski i Karola.
3: No tak się można było dopisać, co kto chce.
1: No, słuchajcie, to
4: niektórzy
1: jest...
4: Niektórzy mają urlop jeszcze, przypominam.
1: To jest wasz poranek, przypominam. To jest najlepszy moment, żeby w tym momencie się dobudzić, żeby nagrać nam głosówkę, a my akurat mieliśmy bardzo fajny temat.
3: No to jest super temat. Pytaliśmy was, z kim chcielibyście mieszkać, kogo chcielibyście mieć ze swojego współlokatora. Bardzo proszę, lecimy z tym, co nagraliście.
5: Że tak powiem, z matką Stiflera.
1: O, to komedia. Komedia się szykuje.
6: Idealny lokator to taki, który pracuje w delegacji i płaci na czas.
3: O!
1: Tutaj chyba odezwał się właściciel jakiejś mikrokawalerki.
3: Pozdrawiamy.
7: No z kim by nie zamieszkać, jak nie ze Smurfem, Leniuchem i Łasuchem. Leniuch nie przeszkadza w nocy, a Łasuch śniadanie przygotuje.
4: Chyba że wcześniej wszystko zje.
1: No to też jest taka szansa.
8: Cześć, z tej strony Emil. Ja chciałbym zamieszkać z Adamem Małyszem. No bo co Adam ma zawsze w kuchni? Adam Małyszki.
4: Myślałem, że powiesz, że będzie skakał rano po bułki do piekarni.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Nie, po banany.
4: A
1: nie, po bułki i banany. No,
4: no
1: tak.
4: Właśnie, no właśnie.

0: Pogoda u nas jest absolutnie wszystko.
1: A słuchajcie, jak zostaniecie chwilę dłużej, to może wam powiemy na przykład, co najlepiej jest zjeść na śniadanie. Ale to nie wiemy. To nie wiem, jeszcze się zastanowimy. Flash prognoza pogody to na pewno. Po siódmej.
0: To trzeba, tak. Max. To jest twoje śniadanie, czy to będzie kogoś śniadanie?
1: Nie, to będzie kogoś śniadanie. Ja powiem, co jest po prostu najlepsze.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol!
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Szanowni klienci, hit na weekend w Arkelanie. Ser żółty Gouda Giżycko, jedynie 17,99 za kilogram. Cena regularna 25,99 oraz tylko z aplikacją. Banan tylko 3,99. Jajka klasa M, 15 sztuk, tylko 8,99. Oraz majonez napoleoński 750 gramów. Mosso, jedyne 12,99. Pobierz aplikację Arkelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: czasie 97 i 5 FM.
1: Jest punktualnie godzina 7, to zobowiązuje Flash Sport, pogoda w RMF Max. Anna Łopuszańska, dzień dobry. To ciężki poranek dla kierowców korzystających z A4. Niezależnie od tego, z której strony jedziecie, możecie utknąć w korkach. Śląski odcinek autostrady między węzłami Murskowska i Mysłowice stoi po tym,

0: Jak zderzyły się tam dwie ciężarówki, utrudnienie spodziewajcie się w kierunku Krakowa. A my zostajemy na czwórce, tym razem jednak z problemami mierzą się jej użytkownicy z Dolnego Śląska. Na węźle Kąty Wrocławskie zderzyły się trzy busy i osobówka. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Dane co drugiego Polaka w rękach hakerów. Cyberprzestępcy włamali się do bazy firmy, która współpracowała z 12 tysiącami placówek medycznych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że to jeden z największych w historii kraju tego typu incydentów.
2: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował.
0: A tak mówił wczoraj wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Co warto zrobić? Warto na pewno zastrzec sobie numer PESEL, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tymczasem pierwszy raz od 27 lat w kontynentalnej Europie można było zobaczyć wieczorem całkowite zaćmienie słońca. U nas było tylko częściowe, ale i tak robiło wrażenie.
3: Kawałek słońca i kawałek księżyca.
4: Tata w kolejce po okulary teraz i na gorąco.
5: Po prawej stronie z dołu wchodzi ten księżyc jednak na tą tarczę słońca. Bardzo ładny widok. Super, piękna pogoda, w ogóle piękne miejsce, super.
0: Mówili w rozmowie z Piotrem Bułakowskim obserwatorzy zjawiska w specjalnej strefie w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. No i to wszystko na teraz. Z kolejną taką treścią oczywiście wracamy do Was punktualnie o 8, a teraz czas na sport w RMF Max. I na otwarcie flesza sportowego doniesienia z kortów w Toronto, bo Iga Świątek melduje się w finale turnieju WTA 1000. Pierwszy finał w sezonie. Pierwszy kanadyjski finał dla Świątek. Nasza tenisistka pokonała w półfinale Ukrainkę Melinę Świtolinę. Wynik spotkania 6-3, 1-6, 6-3. I jeszcze błyskawiczna zmiana dyscypliny. Jakub Szymański zgarnął brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. No i mamy pierwszy polski krążek pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Jeszcze o poranku Rześko, jeszcze przyjemnie, ale nie dajcie się zwieść. A to dlatego, że już po południu będziemy notowali wysokie wartości. I tak, na przykład na północy Polski będzie to jeszcze tak 21 stopni, 26 kresek. Zobaczymy już na zachodzie kraju. Podobnie będzie zresztą na południu i południowym wschodzie, ale tutaj rzeczywiście od 25 do 28 stopni ta temperatura będzie się wahać i 29 zobaczymy we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
6: 3 minuty po godzinie 7, nie dajcie się zwieść.
7: No nie damy.
6: Nie dajcie się
7: zwieść. Powiem tak, znamy się nie od dziś, więc dam wam dobrą radę. Nie ubierajcie dzisiaj swetra, tak jak niektórzy.
6: O, co się stało? Kto przyszedł w swetrze? Czy to była Karolina? Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
7: Karola Kowalska.
8: Piotrek Świderski.
6: Buongiorno.

0: Słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Śniadanie serwuje Eminem w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A jeżeli znasz się na elektryce, jeżeli wiesz, jak położyć panele i pracowałeś kiedyś przy wykończeniówce, to teraz trzeba zrobić RMF Max głośniej, bo jest super robota.
0: Proszę.
3: Jest naprawdę nieźle płatna. Jest jeden haczyk, bo oczywiście haczyk musiał być. Haczyk to jest pracodawca, bo to jest polska stacja antarktyczna, która szuka pracowników do wyprawy na Antarktydę, nie?
4: Ja bym bardzo chciał kontakt do tej ekipy, bo tam na pewno każdy już się oduczył wychodzić z wychodzenia na fajkę.
0: Jak ktoś ma dosyć upałów w Polsce, bardzo proszę, robota
3: marzenie
0: będzie paliła się w rękach.
4: Filip podrzuci kontakt.

0: do śniadania, do jazdy samochodem, do tego, żeby po prostu wstać. Polecamy RMF Max, polecają eksperci, poleca Filip, Karolina i Piotrek. Robi Schulz, Barcy, Better Times, czyli 17 po 7. I eksperci mówią też przy okazji najważniejsze poranne informacje.
1: A teraz będziemy chwalić, bo słuchajcie, PKP Intercity ma powody do dumy. W lipcu przewieźli aż 9,5 miliona podróżnych.
0: Nie no, brawo, naprawdę.
1: I to jest historyczny rekord, jeśli chodzi o pierwszą połowę sezonu letniego.
2: Ja myślę, że to w ogóle nie powinno nas to dziwić. Przy dieslu za 8 zł za litr, to ja myślę, że ludzie po prostu do sąsiada zaczęli jeździć pociągiem, no.
3: 4Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeżą ćwiartkę tylną z kurczaka za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz 5.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
6: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
7: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
6: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
7: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
6: A dotacje?
7: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej. A do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
6: Daj numer.
7: 530 944 444.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie. Na randkę.
10: Na dziko.
11: Na słońce.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Podlasie 90.

0: Dajcie głośniej, śpiewajcie razem z nim. To John Newman, Love Me Again. Na 3 minuty do wpół do 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Czy żeby pójść na grzyby, to już, czy za późno?
4: Nie, ja myślę, że już za późno. O tej porze, proszę cię.
3: No nie wiem, nie chodzę, ale słuchajcie, trufle. Ktoś idzie, poszedł, będzie szedł na grzyby. Trufle można znaleźć. Podobno nie jest ich jakoś szczególnie dużo w polskich lasach. Ale jak już wam się trafią, to je zbierajcie, bo w skupie to nawet 2,5 tysiąca prawie można zgarnąć za kilogram takich grzybów.
4: No. Ile?
3: 2,5 tysiąca złotych za grzyby.
4: Najdroższych grzybów może znaleźć się nie uda, jeżeli pójdziecie do polskiego lasu. Ale za to butelki kaucyjne mogą się okazać nowymi truflami.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Tylko nie róbcie z tego oliwy. Bo to nie wyjdzie. Gips ku konia Natan. Ty masz 28 minut po 7.

0: Cały czas wspominamy mundial. Wspominamy go muzycznie. Shakira i Burna Boy, Daj Daj na 7:37.
1: Już dajemy tutaj, bardzo proszę, dajemy zabawę. Słuchajcie, pomyśleliśmy sobie, bo tak sobie tutaj rozmawialiśmy między sobą, co się musi zgadzać od samego rana, żeby po prostu wszystko się zgadzało, żeby wszystko było tak, jak chcecie.
0: Czy ja mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: Bo ja muszę mieć czysto w zlewie. Nie może być absolutnie nic w zlewie rano, bo inaczej uważam, że dzień już będzie do wywalenia.
1: Do wyrzucenia. No. Do kosza pod zlew. Ja na przykład, ja nie mogę sobie masła, wiecie, ukroić nożem, który ma ząbki, bo potem na maśle jest wzorek i bardzo mnie to denerwuje.
0: Słuchamy, nie oceniamy.
2: I od razu mówimy, że hajs z portfelu odpada.
0: Tak, tak, więc pytamy was o to, co się musi zgadzać rano, tak żebyście mieli bardzo dobry dzień.
1: Messenger RMF Max tutaj jak zawsze jest wasze miejsce dla was. Nagrywajcie się, piszcie jak wam lepiej. Chętnie usłyszymy, co wam się musi z samego rana zgadzać.
3: Reklama. Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stadionie.

0: partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biacomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
9: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
10: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Klasykowo poranku również zabraknąć nie może. DJ Snake i Justin Bieber na 10 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zgadzać się muszą nie tylko hity na Maxa, ale zgadzać się musi wam wiele rzeczy, jak się okazuje, bo zalaliście Messengera RMF Max swoimi natręctwami tak naprawdę, bo no tak to trzeba powiedzieć.
4: Trochę,
3: nie?
4: Tak, pytaliśmy was o to, co wam się musi o poranku zgadzać, żeby to był dobry dzień, no i bardzo proszę.
3: Paulina?
5: Żebym miała bardzo dobry dzień, musi się okazać, że jest to sobota albo niedziela.
3: Dobra, czyli sorry. Już wiecie co u Pauliny.
6: U mnie pierwsze co po przebudzeniu to musi być kawka, bo bez tego to już...
3: No ja, kawusia. Nie, no bez kawki. Jak to w ogóle bez kawki zacząć?
7: Rano. Najważniejsze jest to, żebym ja obudziła się pierwsza, a nie moje dziecko.
3: A to nie jest tak, że to właśnie jest ten budzik? Mama! Mama!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Mama!
4: Przypominam, że kto wstaje pierwszy, ten robi śniadanie, więc może to by nie była taka zła opcja.
3: I to nie robi mamy!

0: bo będzie gorąco.
1: Będzie gorąco, bo w weekend nawet 35 stopni.
2: A czy to prawda? Sprawdzimy za moment w prognozie pogody i fleszu punktualnie o 8.
1: I pamiętajcie, żeby nie zostawiać sobie jazdy autobusem na weekend. Dowiecie się po weekendzie.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Ósma w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji. W skrócie Anna Łopuszeńska. Dzień dobry ponownie. No i niestety nie mamy dla was dobrych informacji, bo A4 w Śląskiem wciąż jest zakorkowana. O poranku doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Autostrada w kierunku Krakowa jest nieprzejezdna.
4: Słuchacie RMF Max.
5: A cierpią także ci, którzy zaplanowali sobie wakacje na Sycylii. Sycylijskie lotnisko wciąż jest sparaliżowane. Do jutra przedłużono całkowite

0: wstrzymanie odlotów i przylotów we włoskiej Katanii, a to z powodu aktywności wulkanu Etna. Blokada portu ma potrwać do jutra, do godziny 16, no ale tamtejsze władze podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i niczego nie można wykluczyć. Od początku aktywności wulkanu w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Z restauracji znikną jednorazowe saszetki z sosami, śmietanką do kawy, czy na przykład z przyprawami. W życie wchodzą właśnie unijne przepisy, które zakazują używania plastikowych opakowań, ale nie od razu Rzym zbudowano. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo.
1: W Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
2: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
1: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w dwóch przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki.
0: A tematem zajęła się Magdalena Greinert. A teraz przedsmak sportowego flesza w RMF Max i sukces, o którym warto, a nawet należy wspomnieć. Polak został nowym szefem zespołu Formuły 1 Cadillaca.
3: Marcin Budkowski is replacing Graham Loudon.
0: Marcin Budkowski zastąpił Brytyjczyka Grahama Loudona. 49-latek pracował już w Ferrari, w McLarenie, a także w Międzynarodowej Federacji Samochodowej. No i to wszystko na teraz. Czas już, no właśnie, na garść informacji ze świata sportu. Flesz sportowy przed Wami, tuż potem prognoza pogody. No i zaczynamy od sukcesów naszych. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Ukrainkę Elinę Świtolinę. Wcześniej Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham.
4: Przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów, idealnie przed zbliżającymi się za 2 lata mistrzostwami Europy w Chorzowie.
0: Mówił medalista. Przenosimy się teraz na piłkarskie boiska. W kiepskiej sytuacji jest obecnie GKS Katowice. Ekipa odpadła z walki o ligę konferencji mimo wygranej w rewanżu. Spotkanie na Bukowej z izraelskim Hapoelem Tel Aviv zakończyło się wynikiem 2-1, ale pierwsze spotkanie w Mieszkolcu rywal wygrał 2-0. Lato znów rozgrzewa silniki i dziś się na termometrach, co prawda jeszcze 28 stopni. Taką temperaturę zobaczymy we Wrocławiu, ale od 25 do 27, 28 stopni, także na południu Polski, w Krakowie, w Katowicach 26, podobnie w Warszawie, w Szczecinie 26 również i najmniej zobaczymy dziś na północy kraju 21 stopni. Natomiast od jutra już okolice 30, a nawet ponad 30 stopni, pełne słońce również dziś, także no szykujmy się.
5: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: 3 minuty są po godzinie 8, a jeżeli dzisiaj patrzycie mrugając oczami, że macie jakąś kropkę na monitorze, to spokojnie, to nie są wypalone piksele, tylko to jest efekt tego, że wczoraj obserwowaliście zaćmienie słońca bez okularów. Tak było.

0: takimi hitami na maksa nastrajamy was przed weekendem. To Black Eyed Peas na 9 minut po 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i teraz uwaga, rano, ważna informacja. Jeśli Unia Europejska wprowadzi w życie takie zaostrzenia, które dotyczą norm pestycydów w jedzeniu, które jest importowane do Europy, do Unii Europejskiej,
0: tak?
3: No to trzeba będzie więcej płacić za kawę. I teraz można zgadywać, o ile więcej? Od 10 do 332%.
0: Czekaj, niech zgadnę, 332%.
3: Dokładnie tak, rozumiecie? Kawa podrożyć może 332%. I
0: Matko
3: co my zrobimy?
0: Matko Bosko, no co, no przerzucimy się na macze.
1: Poranka w RMF Max.
0: It's a match. To będzie mój pomysł na kawę.
3: Trawa na śniadanie? Będzie można się dzielić.
0: Mniam. Za darmo?
3: Trawą z ukochanym pupilem, no.

0: rację. Jennifer Lopez i Alok, 17 minut po godzinie 8 w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: A to jest już oficjalne info, słuchajcie. Po 10 latach związku Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub.
2: No w końcu.
0: Ile można czekać?
1: Ceremonia odbyła się pod Lizboną, po cichu, w bardzo kameralnym gronie.
2: No ale widzicie, ona wytrzymała 10 lat bez pierścionka, a ty robisz awanturę, że choinka nie jest wyniesiona. No. Obiecał to obiecał, tak? Zrobi. Nie trzeba co 6 miesięcy przypominać przecież. No hello.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie ₺0,79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
10: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Autotrade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
2: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: o tej porze. Minutę po wpół do dziewiątej. Proszę się rozsiąść wygodnie, bo pora na wasz ulubiony...
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Nasi zakochani Matt i Ines wybrali się na romantyczną randkę. Chat GPT podpowiedział Mattowi, że kobietę najlepiej zabrać obejrzeć zachód słońca.
3: Kurde, a ty widzisz to słońce? Bo mi coś zasłania, chyba jest zamknęli czy coś. Słońce się zamyka.
0: Matt, ale ty to wiesz, kiedy mnie zabrać na randkę. Przecież dzisiaj trzeba pomyśleć życzenie, bo będzie spadał rój Persefonów.
1: Rój Perseidów.
3: Persefony? Chyba iPhony. I dlaczego one spadają? Przecież jak ci taki Persefon spadnie, to ty masz po ekranie, dziewczyno,

0: Co tutaj się zadziało, słuchajcie? Alan Walker nowy, Ava Max dla was na 22 minuty przed godziną 8:09. Żartowałam, 9.
1: To jeszcze nie wstał, takie żarciki.
2: Na pewno już się pobudził. Ale okazuje się, że w Polsce naprawdę się całkiem nieźle żyje.
0: Co to, pewnie powie.
2: Tak, to jest naprawdę prawda, bo czytamy właśnie, że Polonii ubywa za granicą, za gramanicą. Największy spadek jest w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
0: Witamy w domu, no.
3: No my tam po prostu już pomalowaliśmy i wyremontowaliśmy wszystkie domy i możemy wracać. RMF Max.
4: RMF Max. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
14: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
17: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
19: Całą paczką.
20: Na luzie.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: 12 minut zostało do godziny 9, tu RMF Max, a to Jason Derulo, Michiko, wiralowe Michiko w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Uwielbiamy ekipę RMF Max, uwielbiamy was, odzywacie się do nas na Messengerze i my przy okazji chcemy całej ekipie absolutnie pomóc, bo Fabian jest gościem, który robi niesamowite rzeczy i to robi ręcyma, łopatkami i wiaderkami.
4: I robi to w Kołobrzegu, buduje, słuchajcie, rekordowo wielkie zamki. Podczas pierwszej edycji zbudował zamek o wysokości 3 metrów 24 centymetrów. W zeszłym roku ten rekord został poprawiony i ten zamek miał już ponad 3,5 metra. No i co, znowu idziemy na rekord.
0: Robią wrażenie.
4: I to już jutro.
3: I to już jutro. Jeżeli chcecie przy okazji ponosić wiaderka z wodą, jeżeli chcecie pomóc i zobaczyć, jak taki zamek powstaje, a wiadomo, że co, ekipa RMF Max nie pomoże,
4: pomoże.
3: Jutro od samego rana na plaży w Kołobrzegu naprzeciwko sanatorium Bałtyk trzeba do Fabiana podejść, trzeba ponosić wiaderko, tylko pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą poziomicę.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I nie ma tak, że 8 i przerwa, nie? Nie, tam jest robota, tam jest naprawdę robota.

0: żeby spokojnie dojechać do pracy. To Lily Wood i The Pricky, Robin Schulz, Prayer in Sea na 6 minut przed godziną 9.
1: Po wczorajszym zaćmieniu, które wszyscy oglądaliśmy, słuchajcie, wyszukiwanie hasła ból oczu wzrosło w internecie o 5000%.
0: Coś takiego!
2: No, do tej pory ludzie wpisywali ból oczu tylko po meczach polskiej reprezentacji.
0: Tak było, ale to trzeba przy okazji jakiś oczoból Max wymyślić może?
1: No właśnie, żeby szybko coś sprzedawać teraz.
0: Oczoból Sprint? Nie wiem. U nas bez żadnego bólu wam przedstawiamy najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie, bo za chwilę flash i pogoda.
1: No popatrz.
0: A jedyny ból, jaki zagra, to pitbull.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł.

0: Ten gratis, a Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
2: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Na zegarach 9. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Jest szansa, że Polska dostanie dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE. Chodzi o niewykorzystane środki z pierwszej puli pożyczki wynoszącej 150 miliardów euro.
7: Na razie nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy pozostało. Wiele zależy od umów z pierwszego naboru, m.in. od Włoch, które mają zarezerwowane prawie 15 miliardów euro, ale wciąż nie podpisały umowy pożyczkowej. Jeśli Włosi zrezygnują z części pieniędzy, to trafią one do wspólnej puli. Na razie nie wiadomo, jaka konkretnie kwota przypadnie Polsce, gdyż negocjacje z Komisją Europejską dopiero przed nami.
6: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginion.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: O poranku spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Przed nami bardzo ładny dzień z bezchmurnym niebem i temperaturą w Białymstoku na poziomie 22 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Białystok zaprasza mieszkańców na obchody Święta Wojska Polskiego. Rozpoczną się one w sobotę o 12.30 na Rynku Kościuszki przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Wezmą w nich udział żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego i 1. Podlaskiej Brygady Obrony Pogranicza. Na koniec defilada wojskowa. Do tego piknik wojskowy przed Teatrem Dramatycznym, pokazy w Parku Militarnym Muzeum Wojska przy ulicy Węglowej czy piknik rodzinny i turniej służb mundurowych na Horten Arenie. A na koniec urlopowy poradnik. Dziś w RMF Max będziemy Wam opowiadać, jak ważny dla zdrowia psychicznego jest urlop.
8: Przede wszystkim ma znaczenie dla naszego układu nerwowego. Regeneracja, czyli odpoczynek w formie krótkiego urlopu bądź wolnego weekendu, jest dla nas bardzo ważne, bo musimy regulować nasz układ nerwowy.
6: Opowiada psycholożka Patrycja Podgórska. A ile powinien trwać urlop? Sprawdzimy to w kolejnych fleszach RMF Max. Teraz już czas na wieści od synoptyków.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Przed nami kolejny bardzo ładny i pogodny dzień z przyjemnymi wartościami na termometrach. Meteorolodzy prognozują w Białymstoku 22 stopnie. Cały dzień mamy spędzić prawie z bezchmurnym niebem, a jeśli na horyzoncie pojawią się chmury, to w pojedynczych ilościach i na pewno nie zostaną z nami długo. Wiatr powieje dziś słabo, tylko momentami umiarkowanie z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest wysokie, biometr neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej

0: Muszynianka.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
2: 9:02. Dzisiaj już akurat nie ma żadnego całkowitego zaćmienia. Dzisiaj nie ma żadnego roju Perseidów. Dzisiaj jest po prostu czwartek.
3: Upałów nie ma.
2: Upałów nie ma.
4: Ale weekend na horyzoncie za to.
2: Więc my wam mówimy dzięki, ale zostańcie z chwilami na maksa. Filip Kliber.
3: Karola Kowalska.
4: Piotrek Świderski, cześć.

Karina. Ale Zokaria też fajnie. Nicińska, zapraszam chwilę po dziewiątej na lato na maksa. I bądźmy dzisiaj w czwartek, jak tacy właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po kontroli sanepidu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie zszokowani Żyćkiem. Zapraszam do 13, a tymczasem Nelly Furtado i Timbaland. Specjalnie dla Was już teraz.

0: RMF Max. RMF Max. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowi. Hong Shi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hong Shi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hong Shi. Odwiedź salon Hong Shi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hong Shi. Feel premium.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
10: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie. RMF Max.
12: RMF Max Podlasie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

I wszyscy, którzy na urlopie, ostatni refren na cały regulator, to jest dla was. Szczęście, to Firewalk i Katy Perry między innymi w RMF Max. No właśnie, gdzieś między robotą, ostatnimi zakupami, tankowaniem samochodu, sprawdzaniem przeglądu na ostatnią chwilę i próbą dopięcia walizki zaczynamy rozumieć, że no, urlop czasami nie bywa odpoczynkiem. Urlop jest logistyczną operacją wojskową i zawsze tak się wydarzy, że zawsze czegoś człowiek zapomni. No to dajcie znać, pytam was dzisiaj o to, co najczęściej zostaje w domu, kiedy wy już jesteście 200 km od niego. Dajcie znać pod 3001 albo na Messengerze RMF Max, tak żeby tym, którzy się właśnie pakują i próbują wszystko dopiąć na ostatni guzik, troszeczkę pomóc. Chociaż ręczniki szybko schnące i bidony, to umówmy się. Śmiało możecie zostawić. RMF Max załatwi. 3001 albo Messenger RMF Max. Czego najczęściej zapominacie jadąc na wakacje? Czekam!

0: No i co? No i się człowiek doigrał. Koniec. Koniec śmieszkowania. Nie, nie ma, nie będzie. Czas na poważnie porozmawiać o waszych pieniądzach. O 15 tysiącach złotych, które mogą być wasze i to w bardzo szybki sposób. Wystarczy wysłać hasło MAX pod 7327 za 3,69 albo wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl, kliknąć i uwaga, ty wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy 580 razy. Wow! Czegoś takiego jeszcze dzisiaj nie było, żeby pomnożyć waszą szansę na 15 tysięcy złotych 580 razy. Nic dziwnego, że nagle zrobiło się nieco poważniej. Poważna kasa do zgarnięcia. 15 tysięcy złotych. I to kto wie, może już na jedno twoje kliknięcie? Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenia na rmfmax.pl. RMF Max. Graj, nie czekaj.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799

0: gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
5: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
6: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biakomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
9: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
10: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
12: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Przed nami kolejny bardzo ładny i pogodny dzień z przyjemnymi wartościami na termometrach. Meteorolodzy prognozują w Białymstoku 22 stopnie. Cały dzień mamy spędzić prawie z bezchmurnym niebem, a jeśli na horyzoncie pojawią się chmury, to w pojedynczych ilościach i na pewno nie zostaną z nami długo. Wiatr powieje dziś słabo, tylko momentami umiarkowanie z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest wysokie, biometr neutralny.
2: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

co mówi ciałko na urlopie, chwilę przed 10:00? To proste. No dawaj jeszcze tego gofra. Body Talk i Ale Farben na antenie RMF Max przed chwilą. Niech ten czwartek w naszym życiu będzie trochę jak polski sport dzisiaj, żeby tak było co świętować. Niech ten słodki rogalik awansuje do finału waszego śniadania, jak Iga Świątek w Toronto. Niech ten brąz na naszej opaleniźnie będzie jak taki udany brąz Jakuba Szymańskiego na 110 metrów przez płotki i przede wszystkim niech droga na wakacje nie zamieni się czasem w wyścig Formuły 1, zwłaszcza teraz, kiedy za sterami Cadillaca zasiadł Polak Marcin Budkowski. Tyle się, słuchajcie, wydarzyło, a 10:00 jeszcze nie ma. O tym wszystkim, co najważniejsze i najnowsze, już za chwilę we Fleszu. Punktualnie o 10:00. Bądźcie koniecznie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Pri-

sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max. Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
2: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak wypad na festiwal.

0: 97 i 5 FM.
1: To jest przedpołudnie w RMF Max Podlasie, jest 10. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. W ciągu kilku tygodni ma zostać poprawiony system alarmowania mieszkańców o zagrożeniach. Zadeklarowała to w rozmowie z Piotrem Salakiem wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
2: Informacja dzisiaj do RCB od wojskowych wychodzi. Pytanie, czy nie powinniśmy więcej informować SMS-ami, na przykład o podrywaniu myśliwców, to co robimy dzisiaj w sieci.
3: A czy to powinno być tak, że to ludzie powinni być na tym ostatnim ogniwie, czy w gruncie rzeczy to powinno się dziać automatycznie?
2: W idealnym świecie pewnie powinno się dziać automatycznie.
1: Dwa tygodnie temu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rakieta, systemy alarmowe zawyły tylko w 7 z 17 powiatach. A teraz informacje z regionu w pigułce. Na wakacjach pamiętajcie o apteczce, przypominają ratownicy medyczni. A my w RMF Max sprawdzamy, co w takiej apteczce powinno się znaleźć.
4: Absolutny must have musi być jedna, najlepiej dwie pary rękawiczek, koc ratunkowy, chociażby jeden bandaż elastyczny, jedna gaza, no i oczywiście niezastąpiona chusta trójkątna, którą możemy bardzo wiele rzeczy zrobić.
5: Co jeszcze do tej apteczki warto dorzucić?
4: Zdecydowanie troszeczkę małych pociętych plastrów na różne skaleczenia, na różne odciski na stopach. Warto mieć małe solki fizjologiczne, żeby przemyć chociażby drobne skaleczenia, otarcia czy zapruszone oko.
1: Wyliczał ratownik medyczny Jarosław Tarnowski, z którym rozmawiał Dawid Siwek. A teraz szybka informacja dla fanów Jagiellonii. Hit Ekstraklasy przełożony. Wyznaczono nowy termin spotkania pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią Białystok. Ze względu na grę obu zespołów w europejskich pucharach to spotkanie zostało przełożone na 3 września. A już dziś Jagiellonia zagra ze szkockim Rangers FC w rewanżowym spotkaniu dwumeczu trzeciej rundy eliminacji.

0: kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie w Glasgow rozpocznie się o 18:00. A teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Prawie bezchmurne niebo prognozują dziś na Podlasiu synoptycy. Synoptycy prognozują też przyjemne, niemęczące wartości na termometrach. Te w stolicy Podlasia rozgrzeją się do 22 kresek. Ale spokojnie, upały jeszcze do nas wrócą i to już w weekend. Wiatr dziś powieje słabo, momentami umiarkowanie z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie od rana jest mocno podwyższone. Biometr neutralny, więc nie ma wpływu na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Dzień dobry, witamy po 10:00 i zapraszamy na pokład wszystkie osoby, które właśnie rozpoczynają swój urlop. Lato na maksa też jest dla Was. Karin Cińska, cześć ponownie.

0: niszczyciel dobrej zabawy i jeszcze lepszego humoru, który ciągle na wakacjach patrzy tylko na konto. No po co ten stres? Zawalcz i to już jednym kliknięciem na rmfmax.pl o 15 tysięcy złotych. Taka kasa. Casa de Palma. Cały czas do wzięcia. 15 tysięcy złotych. No daj się skusić na rmfmax.pl.
1: Max.
0: rmfmax.pl. Wbijaj, nie czekaj.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak śmiganie na żaglach.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak wakacje last minute.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: Podlasie 97 i 5 FM. Baby, I'm a fireball.

co muzyka potrafi zrobić z człowiekiem. Idzie się wzruszyć. To Martin Garrix i Ed Sheeran w Lecie na maksa. Dobre wieści z nadbałtyku. Sinic brak. Temperatura wody obecnie w polskim morzu wynosi około 15 stopni, czyli umówmy się, znośnie, ale zanim wbiegniecie w fale jak w reklamie napoju izotonicznego, to nie wszędzie w Polsce tak jest i kilka kąpielisk mamy zamkniętych. Morawica w Kieleckim, Serock tak samo, w Pobiedzisku w Wielkopolsce też się raczej dzisiaj nie pokąpiecie. Tym razem nie przez zieloną zupę, tylko przez wysokie bakterie E. coli. Czyli jak nie glon, to jednak klostryczna niespodzianka.

0: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie!
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
15: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
19: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
18: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
19: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
18: A dotacje?
19: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
18: Daj numer.
19: 530 944 444.
20: Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Prawie bezchmurne niebo prognozują dziś na Podlasiu synoptycy. Synoptycy prognozują też przyjemne, niemęczące wartości na termometrach. Te w stolicy Podlasia rozgrzeją się do 22 kresek. Ale spokojnie, upały jeszcze do nas wrócą i to już w weekend. Wiatr dziś powieje słabo, momentami umiarkowanie z południowego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie od rana jest mocno podwyższone. Biometr neutralny, więc nie ma wpływu na nasze samopoczucie.
3: RMF Max.
4: RMF Max Podlasie.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: So romantic. Bubble tea.
1: Kłebana Fide i Daria Zawiałow w RMF Max. Jeśli wasz Instagram, TikTok, Facebook od wczoraj wygląda tak, jakby cała Polska nagle rzuciła wszystko i dołączyła do ekipy NASA, to tak, zaćmienie słońca cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że teraz większość z nas ma przynajmniej jedno takie zdjęcie w swoim telefonie. Słońca z czarną kropką po środku, chociaż niebo daje nam kolejne powody do rozrywki, no bo zaczął się właśnie rój Perseidów, więc czasami nie wystawna kolacja i drogie napoje, tylko koc, dwie osoby i ciemne niebo. A jeśli spadnie gwiazda, to możecie życzyć sobie czegoś razem. No i tu się dopiero zaczyna magia.

0: Britney, bitch.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po

0: powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO,
1: wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginion.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We Fleszu o 12 sprawdzamy prognozę synoptyków na popołudnie. Spece z IMGW są zgodni, pogoda w drugiej części dnia na pewno się nie zmieni. Będzie słonecznie, a na termometrach w Białymstoku zobaczymy 22 stopnie. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po Fleszu. Zaczynacie długo wyczekiwany urlop. Posłuchajcie, co radzą ratownicy medyczni.
3: Na każdy wypad, czy to w góry, czy nad jezioro, czy nad morze, czy nawet na zwykłą wyprawę rowerową, warto zabrać chociażby małą apteczkę, która może uratować życie nam i naszym najbliższym. Jak mówi porzekadło, nie oceniamy książki po okładce, więc nie musi być piękne opakowanie. Może być woreczek strunowy, który po prostu wszystkie te rzeczy pomieści. Ważne, żeby mieć, żeby pamiętać i wiedzieć, jak zastosować te elementy z apteczki. Lepiej niech będzie, niech się kurzy i z uśmiechem na twarzy wracamy po wakacjach, po wędrówkach, patrząc, że nic się nie wydarzyło.
1: Radził ratownik medyczny Jarosław Tarnowski. A na koniec krótko sport. 30 sierpnia startuje FOGO Futsal Ekstraklasa. Futsal Jagiellonia Białystok zmagania rozpocznie od 2 meczów domowych z FC Toruń i Piast Gliwice Futsal. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w hali szkoły podstawowej nr 50, a pozostałe mecze domowe w hali Mechaniaka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Do 22 stopni mają się dziś rozgrzać termometry w Białymstoku i ten temperaturowy maks osiągniemy już koło godziny 13. Popołudnie na Podlasiu prawie z bezchmurnym niebem. Wiatr powieje słabo, chwilami umiarkowanie z południowego wschodu. Sytuacja na barometrach nie jest najgorsza. Ciśnienie jest wprawdzie lekko podwyższone, ale za to biometr jest neutralny, a to oznacza, że nie ma dziś większego wpływu na nasze samopoczucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jeśli do 12 macie na wakacjach natuptane już ponad 15 tysięcy kroków, to teraz chwila przerwy na kawusie. Z tym hitem na maksa. Karin Cińska. Cześć ponownie.

się od razu sympatycznie jedzie nad polskie morze, może w góry, albo z roboty do roboty nawet, jak są takie hity na maksa. To Lumix i Self Aware w RMF Max przed chwilą, ale drogie Passenger Princess, jeżeli dostałyście to niewiarygodnie trudne i odpowiedzialne zadanie puszczenia tego jednego hiciora, który poniesie dobrą atmosferę na trasie, to dajecie RMF Max głośniej. Pamiętajcie, każde la la la przybliża was o kilometr dalej. To Mark Ronson. Specjalnie dla was już teraz koniecznie dajcie

0: kategorii. Hity na maksa, przy których człowiek się cieszy, że zgarnął pieniądze w RMF Max, to Talk to You od grupy Another w RMF Max jest naprawdę wysoko. Sami posłuchajcie. 15 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, bo właśnie tyle jest do zgarnięcia w naszej zabawie Casa de Palma. Taka kasiora, nasz kusi. Aż chce się wydawać już, co? Hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl. Jedno kliknięcie. No i już, jesteś w grze o 15 tysięcy złotych. Aż się buzia sama cieszy. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327. Do dzieła!
1: Reklama.
2: Tutaj się to! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Auto Trade, Białystok, ulica Religii 4. Hongxi. Feel premium.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
13: Nie widzę żadnych słabych stron.
12: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
1: I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

Axwell i Bon. No i prawie czuć Mielno już w okolicy. Słuchacie Lata na maksa, jeśli zmierzacie akurat w tamtym kierunku, powiedzmy z centralnej, wschodniej części Polski, w sumie z południa trochę też w kierunku Świnoujścia, Mielna właśnie, albo dalej jeszcze na zachód, to taka praktyczna rada, którą jednak warto zapamiętać. Nie liczcie na to, że po drodze zawsze znajdziecie stację, na której wygodnie zatankujecie, zjecie, zrobicie kawę i przede wszystkim załatwicie ten temat, którego już raczej odkładać na później nie można. Słupsk i stacje w Słupsku są tutaj waszym najlepszym przyjacielem.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
19: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
0: Jak leżenie nad rzeką.
7: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: 5 FM.
1: Do 22 stopni mają się dziś rozgrzać termometry w Białymstoku i ten temperaturowy maks osiągniemy już koło godziny 13. Popołudnie na Podlasiu prawie z bezchmurnym niebem. Wiatr powieje słabo, chwilami umiarkowanie z południowego wschodu. Sytuacja na barometrach nie jest najgorsza. Ciśnienie jest wprawdzie lekko podwyższone, ale za to biometr jest neutralny, a to oznacza, że nie ma dziś większego wpływu na nasze samopoczucie.
2: RMF Max.
0: RMF Max Podlasie.

Teraz Policeman i Jamal, ale z myślą o tych, którzy się pakują przed urlopem. Łojojojojoj. I mają do załatwienia ostatnie sprawy na mailach. Łojojojojoj. I jeszcze teraz dla tych, co też się pakują, ale w drogę powrotną do domu. Z wakacji. No to jedyny słuszny hit na Maxa, który dla was mamy w tym momencie, to Alan Walker i Ava Max. A ja za dzisiaj dziękuję. Nazywam się Kari Incińska. Słyszymy się jutro po 9:00 w Lecie na Maxa. A za chwilę już wchodzą przez radiowe drzwi studia Ania i Fiołas, żeby za moment o 13:00 powiedzieć wam, że lato i wszystko gra w RMF Max. Trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Czyta lektor AI.

0: kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
7: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz

0: Na zegarach 15. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
1: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
0: Podpowiadała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Czas na informacje z regionu w skrócie. W niedzielę 83. rocznica powstania w białostockim getcie. Główne wydarzenie, jak co roku, będzie miało miejsce o 12.00 przy pomniku bohaterów getta. O 13.30 przy ulicy Legionowej zostaną również odsłonięte kolejne białostockie stolpersteiny. Kamienie pamięci, tym razem poświęcone rodzinie Atłasowiczów. A o 19.00 w klubie Fama koncert Bester Quartet. Z kolei 23 sierpnia przez Białystok przejedzie rowerowy peleton pamięci organizowany przez Muzeum Pamięci Sybiru. Trasa będzie liczyć około 8 km. Można ją pokonać także na hulajnogach, rolkach czy wrotkach. Peleton ma upamiętnić ofiary sowieckich agresji, deportacji i represji. Uczestnicy zatrzymają się w historycznych miejscach związanych z wojennymi losami mieszkańców. Tydzień, dwa, a może więcej. Ile potrzebujemy czasu, żeby porządnie wypocząć? Od rana sprawdzamy to w RMF Max. Sprawdzamy też, czy można wypocząć, jeśli urlop spędzamy w domu.
2: Przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby odpoczywać. Rzeczywiście wykorzystać ten czas, spędzając go zupełnie inaczej, czyli nie wykonując pewnych czynności i obowiązków.
0: Radzi psycholożka Patrycja Podgórska. A teraz flash sportowy.
3: Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3.
4: You need to keep going, you know, no matter what. I'm happy that, you know, also the team is supporting me.
3: W finale WTA w Toronto zagra z Eleną Rybakiną. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki. To trzeci krążek zdobyty przez biało-czerwonych w Birmingham. A kolejne szanse w memoriale Kamili Skolimowskiej. Bilety na naszej stronie. Jest też pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan w Paryżu wywalczyła brąz w wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Dziś także kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. GKS Katowice został wyeliminowany, ale w grze nadal cztery zespoły. O 19.00 Górnik podejmie Ferencváros, a Raków zmierzy się w Szwecji z Hammarby. O 19.30 Lech Poznań kontra Klaksvík, a godzinę później Jaga powalczy z Rangersami. Z kolejnym trofeum także PSG. Zawodnicy podnieśli superpuchar UEFA.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Wieczór w regionie spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba i temperatury w Białymstoku na poziomie 20 stopni. Noc będzie dużo cieplejsza niż ta miniona. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 14 kresek. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na końcówkę tygodnia. No, piątek z piękną pogodą i idealnymi wartościami na termometrach. Na jutro meteorolodzy prognozują 25 kresek.
5: Wyobraźcie sobie, że mamy rok 2138. Shakira nadal nagrywa mundialowe hity.
6: I nadal ma super biodra.
5: To się nigdy nie skończy.
6: Anka i Fiołas, hity u nas także. Shakira na start po 15.00.

0: Takiego pasażera, pasenżera to bierzemy na pokład w ciemno. Alex Warren za nami. Pytanie, czy wy też jedziecie? Bo wam jeszcze odjedzie.
1: Pociąg do 15 tysięcy złotych. Kto odczuwa, niech wysyła. 7327. To na ten numer. I jeśli teraz wyślecie hasło Max, to gwarantujemy wam, że każde wysłane zgłoszenie pomnożymy 577 razy. Jest tylko jedno ale. Tylko 10 minut trwa runda bonusowa, pędzi szybciej niż pendolino i minie prędzej niż się spodziewacie.
0: Zatem nie czekaj, łap za telefon i teraz wejdź do gry. No bo umówmy się, 15 tysięcy złotych może wasze finanse postawić na właściwe tory. 7327. Ślesz teraz hasło Max, a my twoje zgłoszenie mnożymy 577 razy przez 10 minut.
2: Reklama. Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sat Karting. Najnowocześniejszy i największy tor go-kartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi go-kartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sat Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Satkarting.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Top Auto Białystok. Krupniki 25.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maxa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Biacomex, Białystok, ulica Elewatorska 39.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.
14: I po reklamie. RMF Max.
15: RMF Max Podlasie.

0: Minę Miriana w RMF Max. Za nami dzisiaj dzień osób leworęcznych. Tak przewrotnie pytamy, co kiedyś załatwiliście na lewo i chwalicie się tym w głosówkach na Messengerze.
1: Oj tam, delikatnie się zwierzacie. Oskar.
2: Cześć, ja miałem kiedyś taką przygodę, że robiłem zdjęcia dla jednego z portali. Pojechaliśmy z kolegą do Katowic na wydarzenie muzyczne, na które nie mieliśmy akredytacji i na miejscu załatwiliśmy wszystko, mówiąc, że to nie dotarło. No i na słynnej imprezie z jednym z najlepszych, najbardziej znanych DJ-ów na świecie udało nam się gościć jako fotografowie.
1: Po prostu duży obiektyw działa lepiej czasami niż opaska na festiwal.
0: A miejsce lepsze niż gdybyś bilet kupował. Piękne. Na lewo udało się co nieco też Wojtkowi.
3: Czasami udaje mi się na lewo wejść na basen letni, bo mam takie fajne chody u bardzo dobrej znajomej.
1: Słuchając Wojtka, jak można łatwo uszczęśliwić człowieka, to nawet nie jest na lewo. To jest po prostu od serca, dlatego tylko na lewo.
0: Dla chłopaków zestawy wakacyjnych gadżetów od RMF Max, o które wy też wciąż możecie powalczyć. RMF Max. Wciąż zbieramy głosówki na Messengerze, a to DubDogs.

0: prawdę mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia na mnie się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: My się nie spóźniamy i dbamy, żebyście najświeższe hity zawsze mieli pod ręką. W RMF Max, PZ jego bez nas nie zaczną. Kolejne kilka dni z upałami, ale meteorolodzy przestrzegają. Duże wahania temperatur przed nami, za dnia powyżej 30, a nocą nawet koło 12-13.
2: To jest ten piękny okres w roku, kiedy panowie wychodzimy razem na miasto. Ona ma małą torebusię, a wy niesiecie ze sobą plecak, a w środku swetery, kurteczka, może nawet termosik.
1: Dla równouprawnienia chciałbym powiedzieć, że w połowie zmiana, ale wtedy ja bym miał torebusie. To już wolę ten plecak. Zaraz szczegóły w RMF Max będzie prognoza, a tuż po niej Adam Lambert. RMF
3: Max. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienita, świeża polędwiczka wieprzowa w super cenie. Jedynie 25,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie. W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Wieczór w regionie spędzimy w towarzystwie bezchmurnego nieba i temperatury w Białymstoku na poziomie 20 stopni. Noc będzie dużo cieplejsza niż ta miniona. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 14 kresek. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na końcówkę tygodnia. No piątek z piękną pogodą i idealnymi wartościami na termometrach. Na jutro meteorolodzy prognozują 25 kresek.
2: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

0: Dobrze lecimy przez czwartek przy takich utworach jak ten. To Milky i Just the Way You Are. Tymczasem poleciała ze Świnoujścia na Giewont, ale na własnych nogach. Olivia Rusoń pokonała Polskę, oczywiście chcąc w ten sposób zebrać pieniądze dla dzieci. Fundacja Razem Przeciwko DMD zrobiła 5 km płynąc Bałtykiem, 770 jadąc rowerem i 35 na koniec biegnąc pod górę na Giewont. Wszystko bez spania
1: wow.
0: W 59 godzin. Woohoo!
1: Szczytny cel, więc tym bardziej wielkie brawa dla pani Oliwii, ale nie potrafię sobie wyobrazić ogromu zmęczenia.
0: No, ja też nie.
1: Ja tak czuję się po sobocie spędzonej w IKEA.
0: Ciekawe porównanie. Ja to bardziej poproszę lalkę Barbie albo Funko Popa z Oliwią Rusoń.

mimo tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat w RMF Max. Przepiękna pogoda dzisiaj w Zatorze, gdzie jesteśmy plenerowo. Dużo Was tutaj naokoło. Za chwilkę będziemy rozdawać gadżety. Fajne rzeczy się dzieją, ale sprawdzamy też, co na świecie ważnego się dzieje.
1: No właśnie, problemy pogodowe w różnych ciekawych miejscach na świecie, na przykład na Wyspach Owczych, bo tutaj jakiś przypał pogodowy, prawda?
2: Mgła spowodowała, że gracze Lecha Poznań, którzy mieli tam dzisiaj grać swój mecz eliminacyjny do Ligi Europy, nie mogli tam wylądować. No i farerzy podobno, bo tak się mówi na mieszkańców Wysp Owczych, doradzali Lechowi Poznań, żeby poleciał dzień wcześniej, żeby skorzystał z innych linii lotniczych, a Lech się uparł, że my swoimi i dzień później polecimy.
1: No oni po prostu, wiesz, jak ten stary, który nie, on nie będzie pytał o drogę, on i tak pojedzie po swojemu.
2: Dokładnie. No i jest już Lech Poznań na Wyspach Owczych, całe szczęście, no ale mało brakowało, a Lech wyszedł.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: zupełnie jakby tutaj z nami byli. Fukaj i Liwka, chce więcej w RMF Max. To Max to jest cały czas kanał nadawczy i my szukamy więcej, chcemy więcej i mamy dla was coś więcej.
1: Macie emocje i nawet już co nieco dzisiaj przeżyliście i w związku z tym chciałabym skonfrontować z wami pewną naukową ciekawostkę.
0: Dawaj.
1: Do jakiej właśnie dotarłam.
0: No.
1: Podobno u zdrowych osób średnie tętno na rollercoasterze, na takiej kolejce, wiecie, wzrasta z 89 do 155 uderzeń na minutę.
2: Okej.
1: Ale, co ciekawe, to wcale nie jest w tych momentach, kiedy krzyczysz najbardziej, kiedy są największe spadki albo największe obroty, tylko w momencie powolnego podjazdu, zanim jeszcze to wszystko się zacznie.
2: No, to jest, powiem tak, u zdrowych osób i u mnie tak samo było.
1: Czyli wszystko okej z tobą, jesteś zdrowy.
0: Tak. Siwek nawet ma zegarek, więc teoretycznie na jego zegarku moglibyśmy wszystko sprawdzić. Ja nie mam zegarka, ale ja to w 100% potwierdzam, bo jak już zaczęliśmy zjeżdżać tam w dół i mknąć i to ta siła G od środkowa do środkowa, czy jakakolwiek była silna, to już nie były te emocje.
1: Ale się człowiek fizyki nauczy, no.
2: Fatalnie, no bo nie włączyłem aktywności na zegarku i teraz nie ma nic, a to trzeba włączać, szkoda, żeby się marnowało.
3: J-Lo!

0: wakacje last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Ring My Bell w RMF Max. To są bęgery na wakacje. My dzisiaj wakacyjnie jesteśmy w Zatorze, w parku rozrywki. No i mamy jedno ważne pytanie, które chcielibyśmy zadać pięknej rodzinie, którą tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Cześć w ogóle wam wszystkim. Jak robi Hyperion?
1: To jest bardzo ważne pytanie na dziś. Jak robi Hyperion? No moim zdaniem tak właśnie robię, bo ja byłem i...
0: Ja tak robiłam mniej więcej,
1: tak robiła
0: tak
1: Natalia
0: mi się wydaje.
1: U mojego boku.
2: Czy ktoś jeszcze ma tutaj ochotę zaprezentować, jak robi Hyperion? O, widzę, że tutaj mamy kandydatkę.
1: O, to tak bardziej Natalia robiła.
0: To tak,
1: to było bliżej.
0: Tak. To jest 1:1, dokładnie jak robiła Natalia. Mamy już z tego filmy.
1: Ale widzę, że poszliśmy w kierunku interpretacji, co, jak robią ludzie na Hyperionie. Czy ktoś ma ochotę bardziej pójść w taką jakby technokratyczną stronę?
2: Takie wyrazy pan dźwięku może. Naśladowcze, te śrubeczki tam gdzieś, coś.
3: Ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, bo...
0: Tak, no, no, to zaliczyłam.
1: Tak jest, powiem.
0: No to moi drodzy, dla was lecą gadżety RMF Max, mamy czapeczki, mamy smyczki, za chwilkę wam to rozdamy, no i słyszymy się, mamy nadzieję, w RMF Max, kanał nadawczy do 20 dzisiaj, więc bądźcie z nami.
1: No i tak właśnie robi Hyperion.

0: I to jest Chico, Chicos and Chicas. Za chwilę coś dla was specjalnego będziemy mieli, bo my wiemy, jaka jest aura teraz, ale nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości.
1: I to jest właśnie nasz największy problem w tym momencie, że my nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości. Natomiast
2: ojej,
1: wiemy,
2: poza
1: że...
2: tym nie ma żadnych innych problemów.
0: Mamy zakręcone ziemniaki,
1: problemu,
2: mamy frytki, jest słońce i jest ładnie. I mamy nadzieję, że w całej Polsce będzie tak pięknie, jak tutaj w tej chwili.
1: Zator Park Rozrywki, u nas piękna pogoda. My tutaj spędzamy dzisiejszy wieczór. Gdzie was wywiało, gdzie może wy jedziecie, a gdzie wy na wakacjach, możecie meldować na Messengerze RMF Max. No a my w międzyczasie, żeby rozwiązać ten problem braku wiedzy o przyszłości, zapraszamy na prognozę pogody.
3: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Uwaga, Białystok! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny 4 przy kortach tenisowych. Od 18 do 23 sierpnia. Cyrk na wodzie!
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
2: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. A to na maksa.
4: Podlasie 97.5 FM.
5: To będzie ciepła noc na Podlasiu. Na termometrach w regionie około 16 stopni. Dopiero nad ranem temperatura spadnie do nawet 10 stopni. Niebo bezchmurne i bez opadów. Wiatr powieje słabo, ciśnienie w normie. Jutro w prognozach dużo słońca i letnie temperatury. W najcieplejszym momencie dnia nawet 26 stopni. Opadów nie przewidujemy, a wiatr będzie łagodny. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. W nocy biometr korzystny dopiero w piątek po południu zacznie rozrabiać.

0: Drive-by w RMF Max. My też dzisiaj przyjechaliśmy kawałek, żeby przeżyć coś wspaniałego. Jesteśmy w Parku Rozrywki w Zatorze, za nami już parę fantastycznych atrakcji. No i słuchajcie, okazuje się, że stojąc w kolejce, a takich kolejek w Parku Rozrywki akurat zawsze trochę można spotkać.
1: Dużo.
2: Kilka nawet obserwujemy teraz.
0: To trzeba się czymś zajmować, bo wtedy oczekiwanie, tak mówią naukowcy, będzie się wydawało nawet 5 razy krótsze.
1: A te naukowce.
2: Ale to jest bardzo ciekawe, bo moja mama też tak zawsze mówiła. Ona mi mówiła, że jak mi się nudzi, to żebym na przykład pluła i łapała.
0: Albo rozbierz się i pilnuj ubrań.
1: Tak. U mnie to było.
2: Czas ci szybciej minie, nie będziesz się nudzić.
0: Ewentualnie idź i zobacz, czy cię tam nie ma, ale to jak wyjdziesz z kolejki, to już może się ona jednak jeszcze trochę wydłuży.
1: No to wtedy w kolejce cię nie ma i wtedy to jest problem.
0: Dokładnie.
1: Kochani, co wam rodzice mówili, jak wy się nudziliście? Bardzo chętnie posłuchamy tego. Na głosówki na Messengerze RMF Max poprosimy serdecznie.

0: Odcinujmy reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
6: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
5: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
6: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
5: A dotacje?
6: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
5: Daj numer.
6: 530 944 444.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Dosyć ciepła nocka na Podlasiu. Termometry pokażą nawet 16 stopni, ale żeby nie było. Nad ranem zrobi się trochę chłodniej, ale 10 stopni to wciąż nie Syberia. Niebo czyste jak konto przed wypłatą, deszczu brak. Wiatr ledwo dmuchnie, a ciśnienie elegancko w normie. Jutro słońce będzie królować, a temperatura podskoczy do 26 stopni. Lato pełną gębą. Opady? Zapomnijcie. Wiatr dalej na luzie, ciśnienie wysoko, a biometr w nocy korzystny, ale w piątek po południu może trochę namieszać.
6: Po 19 w RMF Max, ale coś mi się tutaj nie zgadza, bo w parku rozrywki w Zatorze, w którym dzisiaj jesteśmy, ja widzę bardzo dużo dzieci i one wcale nie idą spać o tej porze.
7: Bo są wakacje, co mają iść spać w wakacje wcześniej?
6: Jak słońce świeci, no.
8: Dokładnie. Nie śpi się w wakacje, tylko z latarką się książki czyta pod kołdrą.
7: Nie ma spania na wyjazdach.
6: To jest to szaleństwo, które dzisiaj chodzi. Kanał nadawczy z wami jeszcze do 20. Justyna Borycka.
7: Natalia Kawałek.
8: Michał Siwek.
7: Siemano.

0: to Dawid Podsiadło na błysk w kanale nadawczym, a błyszczeć teraz będą słuchacze RMF Max i to błyszczeć będą tekstami naszych rodziców.
1: Dowiedzieliśmy się, że w kolejce, tak jak dziś jesteśmy w parku rozrywki w Zatorze, tych kolejek jest dużo. Szybciej mija czas, jeżeli czymś się zajmujesz, więc co wam mówili rodzice, jak nie mieliście się czym zająć? Słuchamy.
2: Hej, witam. Jak jechaliśmy z rodzicami na dłuższą wycieczkę, zawsze kazali nam liczyć drzewa, krowy po drodze i co tylko się dało. Pozdrawiam.
0: Nie, to bardzo fajne, tylko pytanie, co liczyć w takiej kolejce, bo tutaj niewiele się dzieje. Nie wiem, ludzi dookoła liczyć, czy co?
3: Jak zaczniesz liczyć ludzi, to się okaże, że czas się wydłuży jeszcze bardziej. To chyba nie o to chodzi.
1: Co jeszcze mamy?
4: Jak się nudzisz, to idź na dach papelizać, póki jest ciepła.
1: A jesień idzie, zaraz będzie zimna, no ludzie, no spokojnie.
3: No, ale już papy to rzadko można spotkać, na szczęście. Dachówkę może trzeba bardziej. Coś jeszcze?
5: Mi go dali, że jak się nudza, to się mu pympek rozwiązać.
3: To może być niebezpieczne.
0: Ale ja bym to chciała zobaczyć bardzo.
3: Ja bez się konsultacji boję... z lekarzem, nie.
1: Co się wysypie?

0: Justa i Jack Style to Turn the Lights Off w RMF Max. My cały czas jeszcze w parku rozrywki. No i tutaj słuchajcie, akurat za nami roller coaster, który nazywa się F1. Nieprzypadkowo znajdujemy się w tej chwili właśnie tutaj, bo w Formule 1 dzieją się rzeczy. Polacy strong.
1: Polska górą, myślę, że możemy to powiedzieć totalnie oficjalnie. Jest to informacja, która rozgrzewa cały kraj. Marcin Budkowski, Polak z krwi i kości,
2: ale jajca,
1: stał się team principal, czyli szefem Cadillaca, amerykańskiego zespołu. Trochę znienacka, trochę znikąd w połowie sezonu, no ale moi drodzy, no to są wielkie, piękne rzeczy i ekscytacja w Polsce, no z całą pewnością ogromna. No
0: myślę, że oczekiwania też rosną w związku z tym.
2: Zdecydowanie oczekiwanie, zwłaszcza jedno, prawda, jak Polak jest szefem zespołu Formuły 1, no to pierwsza decyzja powinna być jedna. Robert Kubica powinien wrócić.
0: Robert, wróć.
1: Co oznacza, że z automatu powinien zostać mistrzem świata. Czemu by nie?
2: I następnie pobić rekord skoczni na Holmenkollen.
3: Max. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Czysty Pit w RMF Max i wspaniali goście przy naszym tutaj RMF Maxowym stoliku w Energylandii. Dawid, który ma dzisiaj jeszcze w dodatku urodziny.
1: Sto lat.
2: Witam wszystkich, jestem Dawid, przyjechałem z Dąbrowy Górniczej się pobawić. Tutaj złotówkę zapłaciłem tylko za bilet, bo urodziny mam dzisiaj, bawię się, tata tam czeka na mnie gdzieś, nawet nie wiem gdzie jest, w kolejce teraz. Miałem iść do toalety, ale trochę dłużej mi to zeszło. Pozdrawiam wszystkich z Dąbrowy Górniczej, Kamila Michniewicza w szczególności.
0: Legnicę też pozdrawiam.
1: Super, bardzo dobrze, ale słuchaj Dawid, żeby nie było tak, że wiesz, tylko się po to zobaczyliśmy, żeby pozdrowić. To jest jedno ważne pytanie, które dzisiaj zadajemy słuchaczom i wszystkim, których spotykamy w Energylandii z RMF Max. Jak robi Hyperion?
3: I w zasadzie tak mniej więcej robi Hyperion, także potwierdzamy, gratulujemy, piękny dźwięk, a te gadżety RMF Max, które tutaj przywieźliśmy z Krakowa,
1: zabierz dla taty.
3: Dla ciebie.
0: Ale to załóż od razu czapeczkę, proszę cię.
1: Tak. Załóż czapeczkę i weź dla taty, ja jestem przekonana, że tata bez ciebie nie pojechał.
2: Mam nadzieję, że nie pojechał. Pozdrawiam tatę, pan Hubert. Pozdrawiam serdecznie. I tata, czekaj tam na mnie.
0: Panie Hubercie, syn, to się panu udał.

0: Porządne, wakacyjne łupanie, tego nam trzeba. Lumix i Self-Aware w RMF Max. Jeszcze trochę energii wam dorzucamy, bo ten dzień się jeszcze nie kończy. Jeszcze dużo dobrego przed nami.
1: Ale wiemy, że jest wam potrzebna też konkretna informacja na temat tego, co was czeka. Przyszłości nie przewidzimy, ale przewidzimy najnowszą prognozę pogody.
2: I trochę to będzie jednak miało znamiona przewidywania przeszłości, więc zapraszamy na naszego wróżbitę, który ma 100% skuteczność. Prognoza pogody teraz w RMF Max. RMF
3: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
5: Reklama. Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Dosyć ciepła nocka na Podlasiu, termometry pokażą nawet 16 stopni, ale żeby nie było. Nad ranem zrobi się trochę chłodniej, ale 10 stopni to wciąż nie Syberia. Niebo czyste jak konto przed wypłatą, deszczu brak, wiatr ledwo dmuchnie, a ciśnienie elegancko w normie. Jutro słońce będzie królować, a temperatura podskoczy do 26 stopni. Lato pełną gębą. Opady? Zapomnijcie, wiatr dalej na luzie, ciśnienie wysoko, a biometr w nocy korzystny, ale w piątek po południu może trochę namieszać.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max i kanał nadawczy. Dziś w wydaniu specjalnym, ale powolutku niestety kończymy i będziemy się z Parku Rozrywki w Zatorze zawijali.
1: I żegnali. Niestety, łezka w oku się już kręci, ale kto wie, może tu jeszcze wrócimy, niczego nie można wykluczać, niczego nie można zakładać. Wiemy na pewno, że za chwilę natomiast pojawi się tutaj Graba. Znaczy, nie w Parku Rozrywki, ale z wami w RMF Max.
2: Tak jest, będzie najlepsza dziesiątka na liście Kopbenza. My już za dzisiaj dziękujemy, miłego wieczorku, bawcie się dobrze. Justyna Borycka,
1: Natalia Kawałek,
0: Michał Siwek.
1: Pa! RMF Max.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie. Jeżeli jesteś z Łomży, jeszcze możesz zdążyć na dyskotekę w klimatach lat 80. i 90. na bulwarach przy porcie Łomża. A teraz nietypowo, bo folkowo, niedziela Świętego Rocha, już 16 sierpnia, Muzeum Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie. Wyjątkowe spotkanie z żywą tradycją, regionalnymi smakami i kurpiowską kulturą. Kino plenerowe w Parku Jana Pawła II, Łomża. Kolejny seans w niedzielę o godzinie 20:30. Pomoc domowa. No, przenosimy się do Białegostoku. W piątek możecie popląsać w zmianie klimatu. Za sterami DJ Hall z klasyką klubową będzie mieszał do świtu. W sobotę władzę nad muzyką przejmuje DJ Ortiz. Przed weekendem można się podbudować albo pokazać swój talent, albo jedno i drugie, czyli wtorkowe i czwartkowe karaoke w Pub Fiction. Czyli jak słyszycie, dzisiaj jeszcze możecie zdążyć wykazać się talentem albo zobaczyć, co inni potrafią.
4: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
6: Twój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska.

0: S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: I po reklamie.

0: na leżąco,
1: na słodko,
0: na długie wieczory, zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: Hej, cześć, witajcie w złotej godzinie zachodu słońca. Przemek Grabowski z wami na wakacjach w RMF Max. No i wakacyjna lista Hobbens. Dzisiaj też premiery. Za kilka minut po raz pierwszy nowość od chłopaków z Fast Boy. Wraca także Jonas Blue. Będzie tego trochę. A zestawienie dzisiaj otwierają nam Topik i Becky G. Plażowo Sorry Papi.
2: RMF Max. 10. Numer 10.

0: Family, bracia z Berlina, dla których Polska to taki trochę drugi muzyczny dom. To Fastboy, mam dla was ich mega nowość Music Sounds. Premiera tego tygodnia, czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Jak wam się wkręciło, czekam na wasze głosy na gorąco. Fastboy, dziękuję za wszystkie komenty i głosy na Hop. Za kilka chwil Swedish House Mafia i Lykke Lee na 8, a 9 zajmują nam dzisiaj Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata.
1: RMF Max. RMF Max. Numer 9.

Gdzie zawsze głowa w chmurach, Swedish House Mafia, Lykke Lee, nowość ostatnich dni, Happiness is so sad, to ósemka dzisiaj na liście Hot Bands, a wiecie, że czwartym takim doklejanym członkiem Swedish House Mafia miał być właśnie on, kolega ze Szwecji, Alesso. Wspiera go do dzisiaj Sebastian Ingrosso. Dobrze, że się nie zapisał, działa solo tutaj z One Republic, po 13 latach znów razem nasza nowość w RMF Max. Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: Go zajmuje dzisiaj miejsce 7 na liście Hot. Jego muzyka nadaje się chyba idealnie na podziwianie nieba, spadających gwiazd. Niby tej nocy byliśmy w najwyższej fazie, w kulminacji spadających Perseidów, ale dzisiaj wieczorem i w nocy też będzie można sobie jeszcze pooglądać, a za chwilę będzie można sobie posłuchać. Wracają chłopaki z Dub Dogs. Na 6 How Does It Feel będzie też house'owa nowość od DJ-a Jonas Blue.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje, jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
20: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
21: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i

0: jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

numerze można się poczuć jak na plaży, prawda? Po prostu jak na wakacjach. Jonas Blue również soczyście house'owo śpiewała dla niego Malif, Edge of Desire. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. A wiecie, kto odwiedził ostatnio RMF Max? No właśnie on, Cymsu, Oskar Cyms. Co zdradził, co szykuje? Sprawdzicie także teraz na naszym Instagramie. Mamy jego nowość. Oskar Cyms debiutuje na miejscu 5 bez końca.

takim bicie to nie da się stać jak kołek. Nawet jak ktoś próbuje, człowiek od razu się porusza. Do bitów DJ-a z Manchesteru, Josh Baker i jego My Place. Więcej takiej nuty po 21:00. Jesteśmy wciąż na wakacjach, jesteście zaproszeni na wakacyjne Max Party. Już powoli rozstawiamy tutaj nasze zabawki, będziemy miksować. Jesteśmy też coraz bliżej nowej jedynki na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwiera w czwartek Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Podobno Sentino to ma w pokoju plakat MC Hammera do dzisiaj z dzieciństwa. Nie no, żartuję oczywiście, żeby się nie obraził, żeby tutaj nie wjechał, prawda, żeby nie było jakiejś gangsta sytuacji. Sentino, pozdro, spoko, Sentino, Hellvilty i Żabson. Sopot czeka na wasze wsparcie i może piątkowy debiut na liście Hot Bands. A na trzecim, przy czwartku, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Na drugim, Moonlight i Fordo z USA, Alabama Ten. A na szczycie listy Hot Bands mamy numer, którym tak naprawdę zaczynaliśmy tegoroczne wakacje, może nawet skończymy. Wracają na miejsce pierwsze Shakira i Burna Boy, Die Die. Max. One. One. One. One.

0: Daj, daj! Powrót na miejsce pierwsze listy Hobbence, Shakira, Burna Boy. Daj, daj tutaj dobrego bitu. Damy wam, za kilka chwil startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Trwa dyskoteka retro na bulwarach przy porcie Łomża, klimaty lat 80. i 90. Jeszcze zdążycie, macie przynajmniej szansę na kilka pląsów, a jak już wam się znudzą ulubione hity mamy, to łapcie za kierownicę i do Nowogrodu. Ale to 16 sierpnia, niedziela Świętego Rocha w Skansenie Kurpiowskim. Folk na full, regionalne przysmaki i szansa, żeby zatańczyć oberka bez wstydu, bo wszyscy tak tańczą. Kino pod chmurką też wjeżdża. Park Jana Pawła II, niedziela 20:30, paw pomoc domowa. Popcorn mile widziany, kocyk obowiązkowy, bo wieczory już nieco mniej tropikalne. Białystok nie śpi. Piątek w zmianie klimatu. DJ Hal rozkręca imprezę do rana, a w sobotę DJ Ortiz przejmuje stery. Uwaga, grozi nadmiarem endorfin i bolącymi stopami. Na rozgrzewkę przed weekendem karaoke w Pub Fiction we wtorki i czwartki. Możesz być gwiazdą, przynajmniej wśród znajomków. Jeszcze masz szansę na zaliczenie dzisiejszej odsłony, a jak komuś mało, klub Sześcian w Białymstoku zaprasza na Summer Party w piątek i After z DJ Kapi w sobotę.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

Trips, Kubańczyk, Krzysio Krawczyk też by do tego zatańczył. My tańczymy z wami, witajcie wciąż na imprezie. Wieczorowo na wakacjach Przemek Grabowski na mikrofonie. Ze mną dzisiaj miksujący DJ Raf Mix. Będą klasyki i są nowości. Teraz wiralowy import z Niemiec. Poznajcie tych wykonawców, jeżeli jeszcze ich nie śledzicie. To Kitsch Creek, Blumengarten, Shirin, Dawid, Gut, Genug. Das ist gut. Zróbcie głośniej.

0: I bujamy się wszyscy przy wakacyjnym ognisku. Run, Run River to David Guetta i Alok. No przy ognisku o tej porze to cieplej, wieczory już chłodniejsze, ale przecież w piątek, w weekend w większości miejsc w Polsce, praktycznie w całym kraju będzie również wyjątkowo ciepło, wciąż wakacyjnie. Tak jak na naszym Max Party. Za chwilę Ed Sheeran, Martin Garrix, będzie też Avicii, jego niezapomniany klasyk Hey Brother.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Loose tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już
6: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo czeskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
16: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
15: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
16: Ach, ci panowie z Media Expert.
15: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

tego tańczymy w wakacje Andy Dust w Maxe Party. Wczoraj wszyscy żyliśmy zaćmieniem słońca i prawie żeśmy zapomnieli, że przecież swoje kolejne, już nieważne które urodziny, obchodziło też nasze słoneczko, czyli Robert Makłowicz. Co wiecie o Robercie? Przy okazji mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Kto doskonale zna pana Roberta? No to przypominam, jakby co, fanom pizzy z ananasem, że pizza z ananasem to nie pizza. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Brego Disco w nowej wersji. Producent Aich i Ring My Bell. Tak tutaj tańczymy czwartkowo w naszym Max Party. Za chwilę Katy Perry, wróci Dawid Podsiadło, ale kolejny set otwieramy taką petardą. Alan Walker ma opcję na jedynkę tego tygodnia listy Hot Bands w swoim głośnym Fate, a śpiewa Ava Max.

0: Błysk to Dawid Podsiadło wakacyjnie w RMF Max. My nie kończymy naszej imprezy, dopiero się tutaj rozkręcamy. Za chwilę będzie bardzo szybko, powiedziałbym, że super szybko. Też niedawno miejsce pierwsze listy Hop Benz, Lumix i jego Self Away. Będzie też taneczna nowość, jaką na lato przygotowali nam Alok i Jennifer Lopez. To przed wami. Max.
1: AI. Słuchacie RMF Max. Nowości kinowe na weekend? Super futrzak i złośliwa wiewiórka zrobi dobrze najmłodszym. Odzyskany dla fanów polskich klimatów, a horror lalka wystraszy nawet tych, co nie boją się ciemności. Wszyscy moi wrogowie z gwiazdami. Na ekranie Matthew McConaughey i Kurt Russell na randkę? Tylko jedna noc. Ale uwaga, niektóre z tytułów tylko w wybranych kinach. Imprezowy patrol w sobotę, Przytkowice w strefie 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan, Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Brzmi jak przepis na niezapomnianą noc. Poznań, Bittersweet Festival, Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams, Faithless, Major Lazer, Rita Ora i jeszcze więcej. Za tydzień Krasnystaw i Lato na Maxa, Grup Sonzalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Piła. Factory of Sound Festival startuje 22. Dwie sceny, cała noc tańca, monumentalne hangary. Jest z czego wybierać i co robić. RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
8: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: I po reklamie.

zrobiła nam klimat wieczorowo na szeroką wodę, to Roxy plus Faust. Robimy wam imprezowy klimat. Witajcie po 22. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne sety to nowości, ale także klasyki. Teraz numer, który zna cały świat. No wszyscy znają. Przyznajcie się, kto kiedyś tańczył Alice DJ. I niezapomniane Better of Alone. Zróbcie głośniej.

Miley Kylie, Give Me One More Chance, ale w jakim fajnym remiksie dzisiaj w Max Party, to oczywiście Accent. Jeżeli kochacie klasyki, no to wrócimy do muzyki Le Kelly, I Follow Rivers, tańczymy do dzisiaj. Będzie też jeden z największych hitów tego lata już oficjalnie. David Guetta zremiksował hicior Milky, Just The Way You Are. Będzie imprezowo, house'owo, ale słuchajcie, jeszcze w tej godzinie będzie też mega trensowa nowość od Armina Van Burena. To przed wami.

0: dwoje.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.
3: Lato

który w trakcie tego lata powrócił do nas w nowej wersji, a odpowiedzialny za ten sukces jest David Guetta. Tutaj na przeróbce Milki, Just The Way You Are. W ogóle to są jego wyjątkowo rekordowe wakacje. Produkuje nie tylko swoje numery, ale też wiele remiksów, wspiera innych wykonawców. No ostatnio także przecież David Guetta i Bibi Rexha. Był nawet taki moment na liście Hot Bands, kiedy David Guetta miał swoje 3 produkcje w zestawieniu. Armin Van Buuren nie miał jeszcze takiego rekordu, ale ma nową trensową petardę i też czeka na wasze wakacyjne głosy. Armin Van Buuren otwiera nasz kolejny set. Nasza nowość, śpiewa Sasha Everlasting.

0: tu po prostu Shakira i Burna Boy. Mamy wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, czy pojechać jeszcze w sierpniu nad morze. Nasze, polskie. Warto, bo w sierpniu Bałtyk potrafi być cieplejszy niż powietrze o poranku. Woda oddaje ciepło wolniej niż ląd, dlatego po chłodnej nocy wejście do morza może wydawać się zaskakująco przyjemne. Można sobie tak to tłumaczyć. Jeżeli będziecie nad morzem, gdziekolwiek, no to wciąż czekamy na wasze kartki pocztowe, które wakacyjnie możecie wysyłać do RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To nas kręci. Nowość od Davida Guetty, śpiewa Bibi Rexa, Sad Girls. Kręcą nas także spadające gwiazdy. Wiadomo, że to całe apogeum spadających Perseidów było ostatniej nocy, ale dzisiaj wieczorem i głęboko w środku nocy też będzie można jeszcze zauważyć, jak sobie tam przelatują. Tak więc wypatrujcie i tańczcie razem z nami. Nie kończymy w kolejnym secie w Max Party Dub Dogs. Wróci także Rihanna i Calvin Harris. Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.